Wow, ostra, macie to. Dziękujemy jeszcze raz. Jest nas niesamowicie.